Jury Nieściarenka począł już grać za chwilinę, będzie śpiewać, a ja na 6 chwilin pierad pełnej godziny i chaczu zaprosić was na czorchowy wypusk na wino. Na wino rychtuje się nie Warela Jewska, a sierot tych, jak i ja. Jana proczytaje u chetuju godzinu, budzie ja w tym, co Cichanowska, ja admierkawala pod trymku białoruskiej mowy z autorami deklada, jaki rychtuje parę. I to spis ekstremista dodadzie na jeszcze 19 człowiek. Zrozumiele, że tych nabinał będzie bolsz, tak że trzeba doczekać do 16 godziny i tady wysłuchajem razem Walu Lajewskują.

7 chwilin zostaje co do 18 godziny u Polski, 18 u Białorusi do nowego wypusku nabinału. A sierot tych nabinał, jak ja rychtuję w Alalejewska, ja chcę zwrócić uwagę na dnu. My i da maloj, i da wielkiej ugody z Zluczanymi Sztatami Ameryki gotowy. Łukaszenka rozkazał, czego czekaj od przyjazdu koła. Heta, gdy insza je, poczujecie już opraz niekalkich chwilin, a ciepier już nie pieraszkadzaju śpiewać gurtu, bo soje sąca.

0: Ruskaya Radio Racja. Racja.com.
1: Третьою годину дня з рацією починаємо від теми, яка я вже кілька разів була анонсована у новинах і якою поцікавилася Вольга Сямашка. Зрешти, Вольга Сямашка буде авторам усіх стужок, як і я, будуть появляться у гэтай гадзіне, калі гаварыць пра працу наших корреспондентаў. У свае працоўныя календары европейские политики теперь обовязково записывают подлаша. У Белостоку 11 вересня прошла надзвычай важная пресс-конференция с уделом представников парламентской ассамблеи Рады Европы. Специальная делегация рыхтует масштабный доклад про уплыв культуры на демократизацию Беларуси и особливую роль белорусской меньшости региона. Подраски воевода Яцек Бжазовский подкрешлил, что белорусы – это не просто суседжи, а неотъемная частка краю, якая что дня узбагачае мясцовае жыццё.
2: To bardzo ważna i interesująca i myślę potrzebna wizyta, ale ważniejsze jest w tym wszystkim to, co po tej wizycie pozostanie, czyli raport, który na potrzeby Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jest tworzony. Białorusini oczywiście są jednym z najważniejszych elementów. Jak o tym mówił niedawno w Białymstoku pan Andrzej Poczobut, mieszkańcy Białostoczyzny i Grodzieńszczyzny dzielą wspólne historyczne DNA, które zbliża ich pod względem mentalności, ale także kultury. Bardzo ważną rolę odgrywają oczywiście wszystkie organizacje białoruskie, które integrują to środowisko, sprawiają, że swoimi działaniami kultura białoruska i kultura Podlasia nie tylko trwa, tylko się rozwija.
3: Як подкреслила удзельніца прэс-канферэнцыі, дакладчыца ПАРЕ Агнешка Памаска, эфектыўная падтрымка беларусаў у Польшчы – гэта прамы крок да вызвалення Беларусі. Паводле яе, вераснёўскія сустрэчы ў Беластоку дапамогу зрабіць будучы даклад больш практычным.
4: My odbyliśmy szereg spotkań wczoraj w Warszawie, dzisiaj tutaj w Białymstoku i muszę powiedzieć, że z jednej strony oczywiście to, co się dzieje na Białorusi, to są rzeczy smutne, bardzo często straszne i przerażające, a z drugiej bardzo dobrze widzieć, że jest miejsce, gdzie ludzie uciekający przed reżimem mogą znaleźć nie tylko swoje schronienie, ale przestrzeń do działalności, do aktywności, do życia i że Białystok jest tym miejscem, gdzie oni po prostu wszyscy się bardzo dobrze czują, gdzie mogą otrzymać wsparcie, nie tylko takie podstawowe wsparcie, ale jest taka symbioza, to znaczy ludzie kultury z Białorusi też mają swój wkład w to, co się dzieje chociażby tutaj w Białymstoku czy w regionie i myślę, że to jest niezwykle ważne, że to nie jest taka jednostronna pomoc, tylko że tutaj ta pomoc wiąże się też z tym, że ludzie z Białorusi, którzy tutaj mieszkają, dają też coś od siebie. I ja myślę, że warto w tym miejscu podziękować panu wojewodzie, panu marszałkowi, panu prezydentowi miasta, z którym też dzisiaj się spotkaliśmy, za ten cały wkład, że to wszystko po prostu wygląda tak, jak powinno i że Białystok jest świetnym przykładem, jak dbać o tożsamość tych narodów, które mierzą się nieprawdopodobnymi trudnościami. I wierzymy, że też to, że dzisiaj władze miasta, regionu, przedstawiciele w parlamencie dbają o białoruską kulturę, białoruską tożsamość, że to kiedyś przyniesie efekt, że będziemy mogli mówić o wolnej Białorusi i że Polska też będzie miała w tym swój wkład. A dlaczego to jest takie ważne? Bo na końcu to też jest polski interes. To, co się dzieje za naszą granicą czy za naszymi granicami, wpływa na bezpieczeństwo naszego kraju i całej Europy. I trzeba pamiętać, że na końcu ten cel jest jasny i on jest wspólny. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i chciałam zapowiedzieć, że już umówiliśmy się, że na pewno znajdziemy okazję do tego, żeby tutaj także w Białymstoku ten raport, jak już będzie w przyszłym roku przyjęty przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.
3: Ініцыятарам візіту высокай камісіі стаў чаліць польскай дэлегацыі ў ПАРЕ дэпутат Кшыштаф Трускаляскі, які асабіста запрасіў калег у Беласток. Паводле ягоных словаў, на паседжаннях асамблеі ён рэгулярна бачыць Лану Ціхановску ды Паўлу Латушку і выдатна разумее, наколькі важная свабода для беларускага народа і як неабходна падтрымліваць іх змаганне.
5: У астатніх латах найважніше са два тэматы. То ёст Украіна, вольна Białoruś. Praktycznie na każdej sesji rozmawiamy o tym, jak, aby zrobić wszystko, żeby Białoruś właśnie była. Na każdej sesji uczestniczy przedstawiciele wolnej Białorusi, między innymi pan Paweł Łatuszka i prowadzimy dużo rozmów na ten temat, ale jednocześnie bardzo często pojawia się na sesjach w Strasburgu pani Swietłana Cichanouska. Rada Europy pamięta o Białorusi właśnie poprzez ten raport, w którym pani posłanka będzie mówiła o rzeczach bardziej miękkich, o kulturze. Pokazujemy, jak ważne jest to, aby Białoruś była wolna.
3: У свою чергу віце-маршалок Подільського воєводства Яцек Пірунек відзначив, що маршалковське управо послідовно підтримує білоруську меншість регіону. Поводле ягоних слов, заховання білоруської культури і розвиття місцевих супольностей на Подляші навпрост сприяє далішій демократизації самої Білорусі.
6: Не можна повинуть теж саморządу воєводства Подільського. Самі Państwo widzą, як wiele робимо для функціонування тієї меншості білоруської і тих організацій przeciwne Łukaszence на терені województwa podlaskiego. Samorząd województwa stworzył Centrum Kultury Białoruskiej, funkcjonujące już od 2 lat. Wkrótce zapraszamy do nowej siedziby, to już niedługo, gdzie będziemy mówić właśnie o tych zadaniach, które ma Centrum Kultury Białoruskiej w kontekście właśnie demokratyzacji, ewentualnej demokratyzacji Białorusi. Również w naszym sejmiku województwa, drodzy Państwo, funkcjonuje Komisja Mniejszości Narodowych, gdzie Igor Łukaszuk, przedstawiciel mniejszości białoruskiej, jest jego przewodniczącym, a więc też ogromne znaczenie tej komisji dla całego tego procesu. Również w Urzędzie Marszałkowskim, właśnie między innymi w moim Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, też organizujemy wszelkiego rodzaju konkursy i wspieramy przedsięwzięcia w zakresie kultury organizowane przez wszelkiego rodzaju grupy białoruskie na terenie województwa. Także będziemy to robić oczywiście w przyszłości, nie ulega to wątpliwości i wierzymy, że ludzie ci doczekają się też, że po drugiej stronie właśnie na Białorusi te kontakty między nami będą normalne, że kiedyś to państwo będzie państwem wolnym, ale na dzień dzisiejszy musimy wspierać te ruchy w Polsce, między innymi po to, żeby to się stało.
1: Виніковий доклад парламентської асамблеї Ради Європи буде офіційно представлений у наступним годі. Але вже сьогодні Білосток становиться ключовою працівкою, де формується будучая європейська політика відносно Білорусі.

0: Radio Racja.
1: Acia, pier jeszcze proponowa dla tych, jak ja cię pier znachodzice u Białostoku, bo inszy ja już ma być nie paśpiejuć. Muzej skulptura Alfonsa Karnaha u Białostoku proponuje wydatną i machczymaś spynicę usztodzionymi tuśni. A w 18 godzinie tam odkrywajca unikalna wystawa mastaka Mariusza Filipowicza Ponas. Projekt niezwyczajnym czynam spaluczaje suczasny, a fota фарфорные працы с мемориальной пластики и классичные скульптуры с фонда музея. Керовничка музея и кураторка выставы Катажина Ключа-Аренд запрашивает жихаров и гостей города завитать на открытие и поразважать про то, что покидает пошла себе человек.
2: Dzisiaj w muzeum otwieramy wystawę indywidualną Mariusza Filipowicza pod tytułem Ponas. Będzie to jego praca twórcza zestawiona z maskami pośmiertnymi Alfonsa Karnego, którymi Filipowicz jest zafascynowany. Karny też był zafascynowany maskami pośmiertnymi, nie tylko je tworzył, ale i kolekcjonował. Obydwu artystów interesuje tutaj ludzka twarz. U Filipowicza są to osoby, twarze, niezmarłe, czasem nierzeczywiste, stworzone z jego przeżyć i doświadczeń. U Karnego mamy osoby znane, które odeszły, często nazywane wieszczami kultury. I to spotkanie właśnie jest takie niezwykle interesujące.
3: To by ciekawego dla nawiedzalników i wernisaże i wystaw.
2: Myślę, że dla odbiorcy ciekawą będzie bardzo rzeczą poznanie tych prac Mariusza Filipowicza, gdyż są to fotoporcelany nagrobne, reagujące na ludzki ruch. Więc każdy z nas, przyglądając się takiej twarzy, może z nią wejść w jakąś interakcję, spojrzeć w oczy, poczuć, przemyśleć. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj o 18 jest wernisaż, natomiast wystawa jest czynna do 8 listopada w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego i w międzyczasie jeszcze będziemy organizować oprowadzania kuratorskie, spotkania, dyskusje, także zapraszam do odwiedzin w naszym muzeum.
3: Paru słów po samego mastaka Mariusza Filipowicza. Jak muzej wybrał tę postać dla takiej wystawy niezwyczajnej?
2: Mariusz Filipowicz, który jest doktorem habilitowanym, pracuje na Wydziale Grafiki Projektowej i Animacji na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tak jak wielu artystów jest zafascynowany pracą Alfonsa Karnego. Gdy przyjechał tutaj z propozycją zrobienia wystawy, przyznał się do tego i że to jest właśnie wymarzone miejsce ze względu na tą osobowość, na jego zafascynowanie twarzą człowieka, postacią.
3: I pełno to taki współczesny mastak, pełno taka wystawa poznanie szmat młodzi.
2: Tak, wystawa jest, może się wydawać momentami, że jest tylko dla widzów dorosłych, jednak jak najbardziej dla młodzieży, dla dzieci. Twarze osób, które Mariusz Filipowicz prezentuje na fotopercelanach, są zarówno twarzami dzieci, młodzieży, jak i osób starszych, dorosłych. Nie trzeba się bać, trzeba przyjść, trzeba spojrzeć, porozmawiać. W dzisiejszych czasach, kiedy człowiek już nie jest tak oswojony ze śmiercią, jak to było kiedyś. Wizerunki pośmiertne osób już znamy od starożytnej Grecji, poprzez później portrety trumienne, różne nagrobkowe. To jest dalej ta próba spotkania pomiędzy tym światem, co teraz się dzieje z nami, a tym, co w przyszłości nas czeka. Myślę, że każdy powinien przyjść i to zobaczyć, poczuć.
3: Сам вернісаж відбудеться у музеї Альфонса Карнага. Вельми прихожий драўляний гістеричний будинок. Вакол праці майстра, фактично, така велика майстерня. Ці можна буде поглядіти гэтай праці? Ці все ж таки у гэтай вечір 12 вересня концентруємося тільки на вернісажі?
2: Podczas wernisażu otwarta jest tylko sala wernisażowa. Jednak zapraszamy do zwiedzania całego muzeum. Myślę, że w kontekście tej wystawy warto zobaczyć pracę Alfonsa Karnego i na odwrót, oglądając Alfonsa Karnego, zobaczyć, jak współcześni artyści czerpią z jego dorobku. Alfons Karny urodził się w Białymstoku i tu spędził młodzieńcze lata. Później uczył się i mieszkał w Warszawie. Miał tam swoje pracownie, także przez chwilę w Sopocie. I z racji przekazania przez niego części prac, potem przez spadkobierców, powstała tutaj muzeum jego imienia, bo taka była wola jego i jego rodziny. Ten fakt naprawdę jest dla naszego miasta dużym, może, można powiedzieć, bonusem, bo ściągają do nas ludzie z całej Polski, żeby zobaczyć jego pracę. Dom to jest XIX-wieczna willa generała von Driesena, która przechodziła przez kolejnych fabrykantów, różne losy ją spotkały. Po wojnie też tu się mieściła i przychodnia lekarska, państwowa agencja prasowa przejęła i dopiero 1992 roku jest jakby w rękach muzeum.
1: Wystawa będzie dostępna dla nawiedwalników do 8 listopada, to choda u Muzeum Kultury Alfonsa Karnacha, w ulica Świętojańska, 18 u Białystoku. Uwachod wolny.

0: Тут живе Беларусь.
1: I jeszcze jedna tema z Białostoczyny. U niedzielu 13 wierośnia u Suchawoli a Kopach. Будутся урочистости до 79-й годовины с дня рождения благословленного ксенза Ежи Попелушки. Все лето подея моя особистый контекст, бо проходит на фоне активного будовництва музея ксенза. Представница працовной группы по будовництве музея Ева Рогалевска запрашает наведать памятные мящины и долучиться до урочистости.
2: В этом году, 13 września, odbędzie się uroczystość 79. rocznica urodzin księdza Jerzego Popiełuszki i jest to już wydarzenie, które odbywa się od kilku lat. Zostało one zapoczątkowane z inicjatywy Fundacji Dobro. To jest fundacja, która powstała z inicjatywy rodziny państwa Popiełuszków, brata, dwóch braci, a także bratanka, który jest prezesem fundacji, pan Marek Popiełuszki. I to już 10 raz się będzie odbywała taka okoliczność. Będzie złożenie kwiatów w Suchowoli pod pomnikiem księdza Jerzego. Będzie otwarcie wystawy Popiełuszko w rzeźbie, którą przygotowało Muzeum Podlaskie w Białymstoku. I po mszy świętej, która odbędzie się w okopach naprzeciwko domu, w którym urodził się ksiądz Jerzy, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, odbędzie się także koncert muzyki. Oprócz tego w Suchowoli i w okopach odbywa się w dniach 11-13 września bieżącego roku zjazd szkół księdza Jerzego Popiełuszki. Między innymi Muzeum Podlaskie jest też zaangażowane w to wydarzenie i odbywają się tam warsztaty, spotkania także z rodziną księdza Popiełuszki, młodzieży ze szkół, różne warsztaty historyczne i religijne.
3: I 14 września czeka czerwowe wydarzenie na raczenie posłownochy księdza Jerzy Popiełuszki.
2: Ksiądz Jerzy urodził się 14 września 1947 roku w święto podwyższenia Krzyża Świętego. To, jak mówią historycy i teologowie, było jakby zapowiedzią całej jego drogi życiowej i męczeństwa, które poniósł na koniec życia. Natomiast zawsze te urodziny księdza Jerzego odbywają się w niedzielę siłą rzeczy, tak żeby więcej osób mogło przybyć na to wydarzenie.
3: Już na pełno głód idzie realizacja inwestycji na budownictwo музея, але справа пачалася на нашмат раней. Пару слов, ці ўсё ўдаецца, на якім этапе зараз усё знаходзіцца, і ці вы самі задаволены хадой праекта?
2: Całe przedsięwzięcie tak jakby funkcjonuje od roku 2020, kiedy to Fundacja Księdza Jerzego Popiełuszki Dobro zainicjowała budowę, najpierw projekt muzeum, później dokonano tego projektu. Jego autorem jest pracownia Nizio Design z Warszawy. Fundacja nabyła także działkę we wsi Okopy i tą działkę przekazała na rzecz Muzeum Podlaskiego wraz z projektem. Z kolei Muzeum Podlaskie uzyskało dofinansowanie dzięki projektowi Fenix z funduszy europejskich i rozpoczęła się budowa muzeum. Wsparcie dla muzeum oprócz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego niesie także województwo podlaskie. Dzięki tym funduszom powstaje muzeum. W tej chwili jesteśmy na etapie, firma, która buduje obiekt, czyli Budimex, wykonał już dużą część, ponad 30% jest zaangażowanie tej budowy i budynek jest już cała bryła wybudowany. Większość budynku jest usytuowana w ziemi, także jak oglądamy z pozycji ulicy, to widzimy tylko taki stożek,

0: okna, więc niedługo będzie już w stanie surowym zamkniętym i w przyszłym roku, w październiku, planowane jest otwarcie całego muzeum, całego obiektu, łącznie z wystawą.
1: To może być wrzesień 27 roku?
0: Wrzesień lub październik 2027 roku, tak jest to zaplanowane.
1: Безумовно, великая кількість людей і на Подляшшы, і Польшы па ўсім свеце чакае адкрыцця гэтага музея. Пару слоў ад вас, спадар Нігева, чым вы займаецеся гэтай справай і што для вас асабіста азначае фігура блаславлёнага ксяндза Ежы Папялушкі?
0: Я заткнулам ще за смерцю ксяндза Ежы Папялушкі і досконале пам'ятам, коли це було в 1984 року, коли ксяндз Ежи застав найперш порваний, потім всі чекали, що може удасться, що він ще знайде, хоча ж більшість осіб відчувала, що він вже не живе. Później, коли в телевізії оголошено, що видобито тіло ксяндза Ежи там, на Вісле під Вроцлавом, ціла Польща з niepokojem to wszystko obserwowała. Jak wiemy, 31 października 1984 roku ciało księdza Jerzego potajemnie zostało przewiezione do Akademii Medycznej w Białymstoku. Tutaj odbyła się sekcja zwłok w obecności rodziny, a także pełnomocników rodziny i pełnomocników kurii biskupiej. Była tutaj w Białymstoku taka ogromna manifestacja patriotyczna pod Akademią Medyczną, kiedy ludzie dowiedzieli się, że ciało księdza Jerzego jest tutaj i odprowadzili ciało księdza Jerzego za konduktem, który jechał do Warszawy, aż do granic diecezji na Wrzutkach na Narwi. I tam pożegnano ciało księdza Jerzego i te wydarzenia, które wtedy były, zdokumentował młody wówczas fotografik, student Politechniki Białostockiej, pan Artur Radecki i kilkakrotnie te fotografie były prezentowane w przestrzeni publicznej w postaci wystawy. Pracowałam później w Instytucie Pamięci Narodowej i zrobiliśmy szereg wystaw, które prezentowały właśnie życie i działalność i ideę księdza Jerzego Popiełuszki. W międzyczasie przez te wszystkie lata też poznałam rodzinę księdza Jerzego, siostrę Teresę i obu braci i zaprzyjaźniłam się z tą rodziną i tak jakby towarzyszyłam całej tej historii o księdzu Jerzym. W międzyczasie jeszcze była beatyfikacja księdza Jerzego w 2010 roku w Warszawie. Byłam również na tej mszy świętej. No i tak się złożyło, że teraz pracuję również przy powstawaniu muzeum.
2: Przypomnił, że uroczystości odbudzą w niedzielu, 13 września pod Sznuca, a 10.30 usłucha woli od uskładania kwietek dla pomnika i odkryciu w ulicznej wystawy do dnia narodzenia blasaulonaha księdza Papialuszki.